Béran, Azalaka na besoin ya mapate. Mais mon kolo batiaka e na kopo, et senga ki mapa eya. Elingi kolo baba na bakoli, papa lutumba sosola yango.